podziękujemy na budynku. Kiedy dzisiaj się zabik. Mamy w każdym razie, jak mamy w Badel, był set.